uNkulunkulu wethu ubikhona indawo ebingcono nasingaya kuyo kodwa kuwo ngcono wena ufanele thina esana kusahlulile konke sasa ku nenkosi usana.